0: na tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nako kufa kubalazo kutuka kurokutanu sawa mkage zemsa na paka kumye za kaundezi uliki zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntuwa ulijo.

0: Znači, kad vidimo kakve zakrenemo se, bilje se nećemo da kvango tarde, kjerom tvali će radio budu, tulimu sande, spešu tam na fena, baka za ovanje se nća, jen za kodje uve masaka, supa bidje Uganda, avali kwanga kori. Se chiranda niko gambo cha mchitongo lidia kajula lia ntonde, avali kwanga kori, atade kjerom tvali će radio budu, avali saji za wali, mutungu le naksajja mgamba mtia, avali naksajja mutungu luaguru dafini, dafini ugambo cha, avali kwanga kori. Agamba cha Huseni nakusajia. Awali kwanga ulize mtuwabili cha radio hudu. Agamba cha Los Ogambo cha. Ndabila batimu supabije Uganda. Awali jie kubila kwa mtuwabili cha radio hudu. Kangendeko kwa WhatsApp wano. Awali Facebook. Ugena kwa Facebook yo. Teka kwa supabije Uganda. Teka mu supabije Uganda. Liking a friend page yo. Atontele ubakabu wako chiposi chogeno kusanga wonga chinene. Intele ubakabu wako kajizike. Sane nunche. Habari kwa WhatsApp mpeza voice note kati kunoti msafu tanu bili chenda mnana chana muenda tanu mutano soko nzi kumina tanu nge dumo zidu wakunungwa ina vibe atenga toli mbile kana katulabe andikirewa
1: super video vale kweleza anti wana ema plechu mpendi nyone Julius Kaka kezi ya sente kalingoma sikovi ya chukungu senga sala moze oziru Dungu matie chibanda, Grace Kwero, come. Na bantu bechu mego.

0: radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Uliriza omupiira endiba y'empaka z'ekikopo ky'ensi yonna wano ku Radio Buddu. Empaka z'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 ngaakutuusibwako Ababet. Kati betinga ku mizannyo egy'enjawulo owangule. Weewandiise kati ku www.ababet.com ate gwe akozesa akasimu akatono nga tulina intaneti nyiga *185 *#, ku Airtel oba nyiga *165 *9# ku MTN osobole okwewandiisa otandikirewo okusiba emipiira. Ababet, we are the best at it again. Wamune, the Coffee Village Merichi Group. Abatunda ploti musaisi zenja ulo. Mubitundu wa bienja ulo kwetu lole guanga. Akadekano, balina ploti ya 5-10 kumasaka haiwe mukungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Bogule takofuni na kechapa. Atengo subla no kulisa subi ya muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group. Balina ne planti na sale. Omuli endo kwaze mwanyi. Emiti, kwenye bibale bilala. Atengo subla no kubebu za kukubi obulimi. Kono obu yambi.